Wuoth ne tera bayo Kisumu City, monda ne osiep chunya achiel kende, monda ne dichol achiel kende.